0: Znázi, Operigam, Jalikotanslik, Nisilani Daki, El Kezo, Sirite.
1: Ragra, Nakiki la fila.
0: Chloé Jana Luxe, Ati la Gongori, Chloé la Narine, Fona, Alandriac.
1: Ragra, Nakiki la fila.
0: Sipitis, Colino, Colini, Salimon, Driac, Ridisniac, Alivi, Silagen,
1: Drac, Drac, Natiki la filoque.